0: Tylko w poradku, co są w opakciniu. Niczo wodaj, ale nie możu so tak padne czytać. Nie znaję czy docwa, ale niekak je to nieszczęśniejsze pole tebie. Tu te zaczucie nie smiać suczyna. Wupada zrudna. Co je so tebi stało? Smiem so to docwa praszyć, albo je to niesensibilne? Nie wiem, jak to nietko rozkładu, ale spytam to. Skrótka. Gdzie wo niedopełnienu lubość, wo przeczestwa, kotru se jako zakrybetne wo pokazachu, a wo huboku z rudobu. Nie mużu jeszcze wo oszym ryczyć, ale nie jestem so jeszcze zinie tak samotna, wo opuszczona czuła, kaj wtedy. Nie wiem, co ty by k tomu prajecz. Wo nas tej przede mną cylo rozpieszena. Wobi mam ją jednore. Wona zaruje swoje mierzłoczo do mojej rudze. A tak stejmoj tam. W nocy, w pysku przy morju. Se cuzaj, a dola nic.
1: A nietko so to runia ze kneni milenu šočine rožanuju, Božeme.
0: Božeme, dziakuju.
1: A ze kompozíciu covanie, komponovane je od Detlefa Kobele a interpretovane je od Dietara Brauera, naša hodinka modého srbského péra na žomach Rádia Z, Jensa Vuklinči. Hútrobne so s vami připosúhariemi ve blíšej a dajšej domizne a podľa svojich Ukrajinách připosúhariov rožonujeme. To sú Jensa předovšem naše autorky Franciska Kušec, Zara Celarec a Milena Šovčic, kajštež autor Jan Boguš a navoda Rádia Z Andreas Hermann. Das war eine weitere Folge unserer sorbischen Lesereise 3. Diesmal mit jungen und talentierten Autorinnen und Autoren, die aus vielfältigen Perspektiven ihr und das deutsch-sorbische Leben in der Lausitz und darüber hinaus in ihrer ersten, der sorbischen, und in ihrer zweiten, der deutschen Sprache reflektieren. Auf Wiederhören, ihr Benedikt Dörlich.